tukarageze kwa kirundi munwanyi ku murongo. Alo alo. Alo. Esha agumaje kwifyeri kwiramura.